0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Pan Krysiu.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Dziś piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. RCB odwołuje alert. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy. Powstaną powiatowe centra zdrowia. Dzisiaj sportowe emocje. Najpierw siatkarze, a potem piłkarze.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił przed chwilą na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, aby zapewnić bezpieczeństwo. To wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
3: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u albo izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. Dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dzisiaj pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
4: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz piłkarzy o 20:45, a wcześniej, bo o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. No nic dziwnego, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Trzymamy kciuki oczywiście. Dziś także ostatni dzień zmagań podczas warszawskiej Olimpiady Seniorów. A jutro ceremonia pucharowo-medalowa i my tam będziemy. I będziemy o tym mówić w Pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: I cały czas trzymamy kciuki też.
0: Cały czas.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
5: O tej porze czuć trochę większy ruch na drogach Poznania. I takiego intensywnego ruchu spodziewajcie się raczej do końca dnia. Zbliża się weekend, a to oznacza, że trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Głównie w centrum, ale uważajcie też poza Poznaniem. Szerokości.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Pogoda w Poznaniu.
5: Termometry wskazują około 12 stopni i na razie taka temperatura utrzyma się w Poznaniu. Szare chmury dzisiaj, tak mówią synoptycy, raczej przez większość dnia. Przez dłuższy czas tych deszczowych nie będzie widać, ale kto wie, może być dynamicznie. Wiatr, podobnie jak wczoraj, może również dzisiaj trochę mocniej powiać. Uważajcie też na wysokie ciśnienie.
2: Radio Pogoda.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: 6:04, dzień dobry, Asia Kruk. W piątek się kłaniamy, 25 września. Nie wiem, kiedy to zleciało, dopiero co był 1 września, prawda? 268 dzień roku, dziś 97 dni do końca roku, a do końca jesieni 87. Słońce wstanie o 6:27, zajdzie 28 minut po godzinie 18. Dziś dzień farmaceuty, kłaniamy się, i dzień budowlańca. Także się kłaniamy w dodatku dwa razy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Za chwilę będę Państwu serdecznie dziękować, ale najpierw gramy na dzień dobry. Anna German, później Elvis Presley i później Michał z porannym przeglądem prasy dla Państwa.

0: 10 po 6. Pięknie. Elvis Presley. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Shaking Dudy na przykład. A teraz o czym dziś w gazetach? Coś tam piszą?
1: A piszą. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest artykuł o tym, że skarbówka sprawdza tych, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie tylko krezusów, okay, ale też zwykłych kowalskich. Swoją drogą, ja kiedyś sprawdzałem, ale chyba Kowalskich jest mniej niż Nowaków.
0: Tak, zdecydowanie sprawdzaliśmy to.
1: To poprawiamy, tak, że te zwykłych Nowaków, jeśli nie udowodnią, skąd mają pieniądze, grozi im ogromny podatek. I tutaj przytaczany jest przykład pewnej dziewczyny, która kupiła samochód za 50 tysięcy złotych, a ponieważ dopiero zaczęła pracować, urzędnicy zażądali wyjaśnień. Mhm. Eksperci podkreślają, że przychody z nieujawnionych źródeł to dla fiskusa łakomy kąsek, podatek wynosi 75%. I o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Pulsie Biznesu z kolei informacja o tym, że niemal 2/3 pracodawców w naszym kraju zachęca osoby pracujące zdalnie do powrotu do biura, a tymczasem pracownicy wracać nie chcą. Mhm. 31% pracowników chciałoby częściej pracować z domu. No i jeszcze prasa kolorowa na koniec i tutaj sporo o dzisiejszym wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną, meczu piłkarskim. I w obu gazetach, i w Fakcie, i w Super Ekspresie Matty Cash, który, no jedna z tych gazet mamy zdjęcia, wynosi jakieś wielkie pudła i dziennikarzom udało się zajrzeć, co w tych pudłach jest.
0: I?
1: No, artykuł jest: nosi pudła warte dużo keszu.
0: A tam korki.
1: A tam buty, właśnie. Korki, dokładnie tak, to w Super Ekspresie, a w Fakcie z kolei również Matty Cash, który miał problem z powrotem do hotelu, bo skądś tam przyszedł, był już wieczór,
0: i
1: puka, drzwi. Nie był w korkach, był... No nie.
0: Okej,
1: okay,
0: nie mógł wejść do hotelu.
1: Nie mógł wejść do hotelu, przypadkiem byli fotoreporterzy i też to zauważyli. Pukał, dobijał się, drzwi zamknięte. Zadzwonił.
0: Nieprawdopodobnego.
1: Ktoś go w końcu wpuścił. A tak, mecz dzisiaj wieczorem.
0: Mecz dzisiaj wieczorem, a ja tak swoją drogą to pojechałabym do Bośni i Hercegowiny. Tam jest tak pięknie. 12:30 po 6:00.

0: 19 minut po godzinie 6. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja Państwu chciałam bardzo serdecznie podziękować. Wczoraj wydarzyła się taka rzecz, która została ogłoszona na Facebooku w Klubie Pogodnych Ludzi jedynie, że razem z Izą Rowińską z redakcji Radia Pogoda występujemy w TVP3 Warszawa w programie, który nazywa się Srebrny Telefon i było o potańcówkach dla seniorów. No w których jakby nie było i Państwo wiedzą, mamy pewne doświadczenie. I co się okazało? Że Państwo, nasi kochani słuchacze Radia Pogoda, dzwonili w sprawie tych potańcówek podczas tego programu. To był program na żywo. Poczułyśmy się z Izą jak w niebie. Naprawdę. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Są Państwo wspaniali, doskonali i dziękujemy bardzo, że są Państwo naszymi słuchaczami. Ten program do obejrzenia oczywiście w internecie można szukać na stronach TVP3 Warszawa. Program, przypomnę, nazywa się Srebrny Telefon.
1: Radio Pogoda.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
5: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: Reklama.

Zanim spojrzysz na panów, ty się wszakże zastanów i od wzrostu po prostu zacznijże. Nadmiar mięśni i kości, czyż nie spłyci mi rości, czy do chuci uczuć?

0: Barbara Streisand. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6.30. O czym ważnym będzie dzisiaj mowa w wiadomościach, powie Państwu Michał Pierzchała.
1: A między innymi o tym, że będzie nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza na stronach rządowych. Ta instrukcja ma się dzisiaj pojawić, więc jak tylko się pojawi, to na pewno Państwu o tym w wiadomościach opowiemy. Zajrzymy także do szpitala imienia Rydygiera w Krakowie, który uruchamia w pełni zautomatyzowaną aptekę szpitalną. To jest jedyna taka placówka w Polsce i jedna z nielicznych w Europie. A propos Krakowa, to mamy też ostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta. Wybory już w ten weekend. Sporo sportu, także oczywiście u nas. Polscy siatkarze o 17 w Mediolanie powalczą ze Słoweńcami o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie. Z podium nie schodzą od 2019, a w sumie mają w dorobku 11 medali tej imprezy. No, a gdy siatkarze skończą, to grać zaczną piłkarze. Wieczorem mecz na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, gdzie Asia bardzo chciała pojechać, jak już powiedziała.
0: No ale na stadion to nie pojadę, to jednak trochę później.
1: Wiesz, będzie rewanż być może, to może wtedy.
0: O!
1: Słuchaj, wuwuzela.
0: I to jest
1: myśl. Szminka biało i czerwona i słuchaj,
0: korki
1: uważam, że...
0: Korki w uszy i jakoś damy radę. Nie, bo oczywiście będziemy o tym wszystkim mowa dzisiaj w wiadomościach. Bardzo serdecznie polecamy każde z nich, te najbliższe za 29 minut, ale przecież to jutro są emocje sportowe, dlatego że finał warszawskiej Olimpiady Seniorów i my tam będziemy i będziemy rozdawać medale.
2: Sześć różnych dni.

0: Tadeusz Woźniakowski z Violettą Villas. Przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Nasz numer 22 444 4004. Państwo dzwonią ze swoimi odczuciami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Jaka pogoda dzisiaj będzie? Już piątek. Czas tak leci. Zaraz weekend. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i wszystkiego dobrego dla pani także. Dzisiaj jaka będzie pogoda? No proszę pani, to taka będzie maksymalna temperatura około 16 stopni. Sprawdźmy godzinę 15. No 14-16 stopni. Do tego duże zachmurzenie, może przelotnie popadać, jutro podobnie, ale od niedzieli, myślmy o tym, będzie dużo cieplej i przed nami takie piękne babie lato. Już nie mogę się doczekać. A państwo?
2: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Kierowcy, uwaga, w centrum tutaj dziś będzie najtłoczniej, a tymczasem przypominamy Wam, że 2 października zakończy się naprawa torowiska między rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego. Dzień później prace przeniosą się w okolice węzła od strony Mostu Teatralnego.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 12 minut będzie godzina 7. Wczoraj z Izą Rowińską z redakcji Radia Pogoda wystąpiłyśmy w TVP3 Warszawa. Ogłaszaliśmy to na Klubie Pogodnych Ludzi na Facebooku Radia Pogoda i Państwo pięknie zareagowali, bo dzwonili do tego programu, do Warszawy, mimo że dzwonili Państwo z całej Polski. Bardzo serdecznie raz jeszcze za to dziękuję. Jedna z takich dzwoniących osób dzwoni teraz do radia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara z Beskidu Sądeckiego. Pani Asiu, Pani Asiu, to my Wam dziękujemy za to, że i wszystkim twórcom, Pani, wszystkim twórcom Radia Pogoda, że coś takiego powstało już tyle lat, rozpędziło się jak kula śnieżna. Wczoraj miałam okazję dodzwonić się, nie mogłam sobie tego odmówić i właśnie pogratulować. Jeden wniosek, no Radio Pogoda wyprzedziło wszystkich dużo, dużo, dużo wcześniej. Tak pięknie, naprawdę, tak jak powiedziałam, tą kulę śnieżną mamy mać. Radio Pogoda taki zasięg, że w zasadzie wczoraj to tylko chyba słuchacze z Radia Pogoda tylko udowodnili to. Także gratuluję i to my dziękujemy. I jeszcze raz dobrego dnia, chociaż za oknem jest jak jest. Serdeczności.
0: Dobrze, że pani powiedziała właśnie, że jest jak jest, ale będzie pięknie. Przynajmniej u nas. Pogoda ducha najważniejsza. Alicja Majewska, Wielki Targ, teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, 6:50.

0: pograli na mandolinie, to teraz powiedzą, co za chwilę w wiadomościach. Znaczy, przepraszam, no Michał powie w
1: radiu
0: pogoda.
1: Żołędzie tak, orzechy również, kasztany absolutnie nie.
0: No nie wiem, moje dziki spod domu bardzo lubią kasztany, mam wrażenie.
1: To nie dla dzików.
0: Aha, okej.
1: A dla kogo i o co chodzi? O tym szczegóły już Państwu przedstawię za chwilę.
0: Oczywiście, wiadomości dosłownie za chwilę, po godzinie 7:00, między innymi do kalendarza będziemy zaglądać.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Została ostatnia reklama.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz będzie na przykład Stenia Kozłowska, Anna Jurksztowicz czy Abba. Muzycznie po godzinie 7:00. Teraz wiadomości.
14: Prokuratura ustala motywy działania 31-latka, który zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu. Jest nowa rządowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pierzchała.
14: Możliwe, że dzisiaj prokuratura przesłucha i podejmie decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Z najnowszymi informacjami teraz Marcin Starzec.
16: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
17: Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
16: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
14: Odwołany został alert RCB wysłany późnym wieczorem do osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zakończył się atak powietrzny Rosji na Ukrainę i że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Można będzie ją znaleźć m.in. w internecie. Szymon Kępka.
18: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
19: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
18: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
19: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
14: Na w ciągu 3 tygodni instrukcja ma trafić także do M-Obywatela. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął bez poprawek ustawę w tej sprawie. Teraz te przepisy trafią na biurko prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych zbiera w warszawskie zoo. Pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Tary powinny być suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i owadów w środku. Przy okazji zoo prosi o nieprzenoszenie kasztanów, ponieważ mieszkańcy ogrodu ich nie jedzą. Akcja potrwa do przyszłej niedzieli albo do uzbierania 1,5 tony żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
0: No zazwyczaj bywa tak, że warszawiacy ruszają do parków i gdzieś tam, żeby zbierać te żołędzie i orzechy włoskie. A tak się zastanawiam, czy te orzechy włoskie to już tłuczone, wydobyte ze skorupki, czy całe w skorupkach. Bo jak wydobyte, to ja też chętnie przyjmę.
14: Ja nie wiem, ale żołędzie mogę zanieść, ale orzechy włoskie i
0: dasz
14: laskowe
0: mi,
14: to,
0: mi.
14: To lubię.
0: No. Właśnie. Nie no, wspomagajmy zwierzęta oczywiście. Kolejne wiadomości już za godzinę.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko dwa zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w Skandynawii w derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.

0: drogowskaz Radia Pogoda.
1: Kierowcy, bądźcie teraz uważni na Lutyckiej i Głogowskiej. Wcale nie lepiej wygląda sytuacja w okolicach Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Wyszyńskiego. Na Alei Niepodległości możecie chwilę postać. Trwa tam modernizacja sygnalizacji świetlnej.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: Poranny Poznań to raczej chłodny Poznań. Na termometrach niespełna 12 stopni. Tu zmian na razie nie ma. Oczywiście przez wiatr ta temperatura odczuwalna może być niższa. Przed nami raczej pochmurny dzień i co trzeba powiedzieć? Jeden z tych chłodniejszych. Ciepła bluza lub kurtka to must have. Więc ubierzcie się dzisiaj cieplej.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk, witamy. Piątek, 25 września, mamy 268 dzień roku. Do końca roku 97 dni, do końca jesieni 87.
3: Ja Ci chciałam, Zygmuncie, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Budowlańca, bo wiem, że od czasu do czasu lubisz sobie coś zbudować.
2: Tak, tak, z branżą budowlaną jestem mocno związany. I to nawet nie kredytam.
3: O, i to się chwali. Widzisz. Także jakby ktoś miał kafelki do położenia, to ewentualnie Zygmunt Heizer po godzinach może tam Państwu doradzić,
2: co,
3: w którą stronę
2: jestem,
3: kłaść.
2: W tapetowaniu jestem dobry.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: Patrz, miałam malować, ale może zmienię koncepcję. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niech się Państwu darzy od samego rana przy piątku. 6, prawie 7 minut po 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od imienin: Franciszek, Kamil, Piotr, Władysław, Władysława i Wincenty. Wszystkiego dobrego. No a teraz wydarzenia sprzed lat, rok 1960.

0: Gdyby żył, miałby w tej chwili 72 lata. W 1954 roku urodził się Jacek Skubikowski. Piosenkarz, muzyk, kompozytor i autor tekstów, a z wykształcenia prawnik.
1: A proszę bardzo, to spod jego pióra wyszło wiele naszych takich ukochanych, najpiękniejszych melodii. Współtworzył przeboje Krystyny Prońko, Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, która już za moment zaśpiewa na dobre i na złe. Przypominamy także, że dzisiaj najlepsze życzenia dla budowlańców i farmaceutów. Czy są tacy wśród słuchaczy Radia Pogoda?
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: tanecznie zagraliśmy przed momentem z 1975 roku. Najpiękniejsza melodia od ABBY. No właśnie, tańce, o tańcach było wczoraj w telewizji. Państwo też telefonowali do tego programu i o tańcach będzie też teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania.
2: Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Ruszajcie w tany. Niech każdy wieczór będzie roztańczany. Na potańczówki zapraszam was. A szczególnie na te z Radiem Pogoda. To będzie zawsze wspaniały czas. Kłaniam się pięknie, dzisiaj piąteczek, no. Ruszamy w tany.
0: No, właśnie.
2: Tak jest, ale nie tylko na potańczówkach, proszę państwa. W domu, na zewnątrz, w ogrodzie, gdzie się da, ruszajmy się. Każda forma ruchu jest korzystna dla organizmu, a taniec zwłaszcza.
0: Dzisiaj po 18:00 potańcówka w Radiu Pogoda. Jak w każdy piątek, bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: najpiękniejsza w klasie i Majka Jeżowska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Najpierw szkoła, potem praca, a potem chcemy pracować z domu. Dzisiaj w przeglądzie prasy, Michał, ty mówiłeś o...
1: O właśnie pracy zdalnej, o tym, że większość pracodawców zachęca swoich pracowników do powrotu do biur, z kolei pracownicy woleliby pozostać w domach i właśnie zdalnie pracować. 31% dokładnie pracowników chciałoby częściej pracować z domu.
0: A tymczasem w amerykańskim czasopiśmie psychologicznym pojawiło się takie badanie, że praca zdalna nie jest taka zła, jak to malują ludzie na pracy zdalnej. Chodzi o to młodsze pokolenie zwłaszcza. Czują się o wiele lepiej, mają lepsze relacje, są bardziej wydajni w tej pracy, jak sobie przynajmniej od czasu do czasu w domu zostaną i po prostu z komputerem gdzieś tam popracują.
2: Od czasu do czasu pewnie tak, chociaż ja naszej pracy nie bardzo sobie wyobrażam jako pracę zdalną.
0: No nie, my tu jesteśmy w zupełnie innej sytuacji.
1: Jakbyśmy wspólne śniadania jedli.
2: No jak?
0: Nie, proszę Państwa, my tutaj zawsze dla Państwa będziemy stacjonarnie, tak żeby się można było do nas napisać, i dodzwonić i skontaktować, także nie, z tym nie ma problemu. Natomiast co do pracodawców, którzy niektórzy nakazują pracownikom powrót do pracy takiej właśnie stacjonarnej, co robią ci pracownicy? Zwalniają się i idą do innej pracy, tam gdzie można zdalnie pracować. Więc gdybyśmy chcieli tego uniknąć, to może trochę spolegliwości, drodzy pracodawcy. To nie jest takie złe, jak to wszystko malują. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, malujemy na zielono. Andrzej Dąbrowski.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. W sprawie dzisiejszych świąt budowlańca i farmaceuty się Państwo odzywają. To za chwileczkę porozmawiamy. A wcześniej Sława Przybylska, Ada to nie wypada. Będzie też Adriano Celentano z piosenką Azzurro. I przypomnimy sobie błękit nieba, błękit morza i w ogóle ten czas wakacji, który minął.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
22: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
2: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Gerbary, rondo, rataje i rondo środka. O tej porze tutaj można stracić kilka minut. Zaglądamy dalej. Na moście Bolesława Chrobrego trwają prace. Omijajcie to miejsce, jeżeli bardzo wam się śpieszy. Jeszcze teraz całkiem łatwo o miejsce parkingowe.
3: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
23: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie obrót.

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadł

0: 9 minut i będzie godzina 8. To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 7 mówiliśmy o pewnej rocznicy w 1966 roku. No całe lata temu, 60 lat temu.
1: Premiera czterech pancernych i psa.
0: Tak jest. Ale mówiliśmy też o tym od samego rana, że dzisiaj Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. I na ten temat państwo do nas telefonują. Tak trochę z przymrużeniem oka chyba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Asiu i panie Zygmuncie.
1: Dzień dobry.
2: Kłania się wierny słuchacz Marian. I w nawiązaniu do dzisiejszego święta budowlańca i farmaceuty, to tak chciałbym powiedzieć, że jest to dość powszechne święto, ponieważ budowlańcem to w jakiś sposób większość z nas było,
0: no tak,
2: jeżeli już nie w formie bezpośredniego wykonawcy, to kierownika budowy, inwestora. A farmaceuta prawie każdy jest, może nawet każdy, bo każdy wie, czym posmarować bolącą skórę, co wziąć na kaszel, albo z czym leczyć kaca.
0: No dobrze, dobrze, dziękujemy. To już zostawmy, rzeczywiście, jeśli o to chodzi, to każdy być może jest takim farmaceutą.
1: No ale aż tak wielkiego zaufania do swoich umiejętności budowlanych i farmaceutycznych nie w takich poważnych przypadkach to może bym nie miał.
0: Także wszystkiego najlepszego dla specjalistów.
1: Czasem warto zwrócić się do specjalisty.

0: Za 4,5 minuty będzie ósma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: A zajrzymy m.in. na festiwal filmowy w Gdyni. Sandra Drzymalska gra Violette Villas. I takie wieści właśnie m.in.
0: A no podobno tak gra.
2: Duża gra. Mhm.
1: Tak.
0: Ale podobno Violette tak gra, że buty spadają.
2: Chociaż tak na pierwszy rzut oka, to do Violetty raczej mało podobna.
0: Bardzo podobna, tylko brakuje jej kilku kilogramów po prostu.
1: A, to widziałeś przed charakteryzacją.
2: No, o to mi chodziło. Ja zapraszam Państwa do szybkiej piątki, do zgłaszania się. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę z naszej limitowanej edycji. Do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czyta lektor AI.

0: Została ostatnia reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Praca zdalna czy stacjonarna? Na ten temat państwo się wypowiadają i wrócimy do tego tematu po godzinie 8. Będzie też zabawa z nagrodami. Świetnie. A teraz najważniejsze wiadomości.
3: Nowa instrukcja reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza już jest dostępna. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Na festiwalu w Gdyni premiera filmu o Violetcie Villas.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
2: Michał Pierzchała.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Broszura w wersji papierowej tym razem nie trafi do naszych skrzynek na listy, ale ma dotrzeć do wszystkich urzędów gmin i miast w całej Polsce, również na przykład do spółdzielni mieszkaniowych. W wersji internetowej jest już dostępna do pobrania z rządowych stron. W instrukcji znajdziemy informacje, co robić podczas alarmu, jak wybrać możliwie najbezpieczniejsze miejsce, ale także opis, co powinno być w plecaku ewakuacyjnym. Nie zastąpi dużego poradnika na wypadek kryzysu czy wojny, który już każdy z nas powinien dostać, ale ma być jego bardzo praktycznym uzupełnieniem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
5: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
3: Cel jest taki, aby obywatele w momencie realnego ataku z powietrza nie zastanawiali się w panice, co mają wtedy robić, tylko dokładnie to wiedzieli. W zależności od tego, czy jadą właśnie autem, czy są na otwartej przestrzeni, albo przebywają w bloku czy domu. Spadki na początku tygodnia, a teraz w drugiej części tygodnia znów pojawiły się wzrosty cen ropy, jak i paliw gotowych. Zdecydowana większość stacji paliw w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny, mówi analityczka rynku paliw z PM Reflex Urszula Cieślak.
6: Choć trudno jest, zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych, utrzymywać ceny na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
3: Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem broniących tytułu Polaków będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko. Tylko w tym sezonie mierzyły się już trzykrotnie, dwa razy w Lidze Narodów oraz w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Bilans 2-1 dla Białorusi. Czerwonych.
7: Oni wiedzą, jak my gramy, my, jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
3: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17:00. Sandra Drzymalska gra Violette Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
8: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
3: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie pod koniec listopada.
2: No już się nie możemy doczekać, na pewno obejrzymy ten film. Tutaj pani Drzymalska mówiła, że zagrała też w Lalce serialu. Bardzo dobra rola i w ogóle tak sobie myślę, że my sobie tutaj musimy w Radiu Pogoda zrobić jakiś kącik filmowy. Będziemy się spotykać i rozmawiać o filmach, a państwo będą dzwonić i mówić, czy państwo oglądali, czy nie, jak się podobało. No, tak przyszłościowo myślę.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Do 28 września potrwają utrudnienia w tym miejscu, a mowa o skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Powstańców Wielkopolskich i Taylora. Trwa tutaj modernizacja sygnalizacji świetlnej, a ruch pojazdów sterowany jest ręcznie. Bądźcie bardzo ostrożni.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Bardzo mocny wiatr znów hula w Poznaniu. Oczywiście on będzie obniżał odczuwalną temperaturę, tak mówią synoptycy. A termometry wskazują niespełna 12 stopni. Po południu może być oczywiście cieplej. Co smuci w tej prognozie, to to, że przez większość dnia będą z nami szare i gęste chmury. Tych deszczowych na razie nie możemy wykluczyć. Patrzcie więc w niebo.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
1: Jasia Kruk. Witamy w piątek 25 września. Mamy 268 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.27. Zachód będzie o 18.28, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 23 minuty.
2: I niech będzie dla Państwa jak najpiękniejszy i życzymy wysokich wygranych. To znaczy już za chwilę w naszej porannej zabawie, czyli szybkiej piątce. Fajne nagrody do zdobycia. Państwo się zgłaszają. My gramy Bogdana Łazukę, a później Albano z Rominą Power, a później przystępujemy do konkursu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Józefo.
3: Dzień dobry.
2: Jak się nasza kochana słuchaczka miewa?
3: No, przestało padać. O. Tutaj. To być może, że będzie dobry dzień.
2: Będzie.
3: Bo
2: będzie.
3: Troszeczkę słoneczko wygląda.
0: Powiedziała pani, przestało padać tutaj, to znaczy gdzie?
3: W Sosnowcu.
0: Okay. Pozdrawiamy.
2: Zaczynamy ten dzień od tego, że przestało padać i od prezentów, bo dzbanek na wodę, taki, do którego można włożyć filtr z pięknym logo Radia Pogoda, już jest dla pani prezentem. Dostanie pani także kubek granatowy Radia Pogoda, ale pod warunkiem, że poda nam pani w ciągu 30 sekund 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: T
2: jak Tadeusz.
0: Albo Telimena.
2: Tak.
0: Pani Józefo, czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
0: Uwaga, czas start. Góry.
3: Tatry.
0: Zwierzę.
3: Tygrys.
0: W kuchni.
3: Taborek.
0: Zawód.
3: Tokarz.
0: Aktor.
3: Henryk Talar.
0: Świetnie poszło, pani Józefo.
2: Genialnie. Komplet nagród pani zdobywa.
3: Cieszę się bardzo.
2: Ale słyszymy z pani tonu, że ten dzień już teraz na pewno będzie lepszy.
3: No na pewno, no, no na pewno. No.
0: Jak tak dobrze się zaczyna...
3: No,
0: jeszcze
3: bardzo
0: piękniej się skończy.
2: Słyszymy tam chyba kibica pani w tle. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
3: Tak.
2: Życzymy państwu
3: bardzo
2: wszystkiego najlepszego. Wysyłamy nagrody pocztą. No i proszę państwa, kolejna szybka piątka to w poniedziałek, a poza tym od poniedziałku będziemy mieć dodatkową zabawę poranną dla państwa z okazji premiery Lalki. Wszystko opowiemy oczywiście. Proszę nas słuchać.

0: Tak.
1: Gdy radości tyle. Jak się słucha radia Pogoda? Jasne.
0: Gdy radości tyle, że weekend się zbliża. Na przykład to państwo już zaznaczali, że piątek, więc weekend przed nami. Nie wiem, co tam państwo porabiają w weekend, ale polecamy radio Pogoda. Na przykład w niedzielę między godziną 14 i 16 spotkam się z kolegą Zygmunta Heizera.
1: Mianowicie?
0: Pan Janusz przyznał się, że lata temu wiele razy grał przeciw tobie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć.
1: No,
0: grał, tak. Właśnie nie z tobą, tylko przeciw tobie.
1: Tak?
0: Bo zawsze byliście w przeciwległych drużynach.
1: W lidze?
0: On z ramienia żołnierskiego świata.
1: Ja już wiem.
0: No, właśnie.
1: No, wiem, co to za zespół.
0: A dziś pan Janusz jest ważną osobistością we Wrocławiu, bo jest wrocławskim trenerem senioralnym, członkiem klubu Pogodnych Ludzi, przekochanym mężczyzną i opowie o swoich najpiękniejszych melodiach i o tym, co robi we Wrocławiu ważnego. Już w niedzielę między 14 i 16 zapraszamy do słuchania.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama.

0: pogody, poranek w Radiu Pogoda. Jest 8:31. Zgodnie stwierdziliśmy, że praca zdalna w naszym przypadku nie da rady.
1: No nie da rady, nie wchodzi w grę. Chociaż możliwości techniczne są, ale jednak nie. Rozmawiamy dzisiaj o pracy zdalnej, ponieważ w prasie ukazał się taki artykuł, że pracodawcy, szefowie bardzo chcą, żeby pracownicy wrócili z pracy zdalnej i hybrydowej do biur. Różnie państwo sobie z tym dają radę, różnie państwo na ten temat sądzą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Porozmawialiście państwo o pracy zdalnej i chciałabym powiedzieć, jak to wygląda u mnie.
1: No właśnie.
2: Ja mam pracę hybrydową, czyli 3 dni z biura, 2 dni z domu i powiem szczerze, że uwielbiam pracować z domu. Więcej rzeczy mogę wtedy zrobić, jestem bardziej wydajna, a w biurze jak to w biurze. Ktoś przyjdzie, ktoś zagada, ktoś wyciągnie na kawę, ktoś wyciągnie na spacer, więc ta praca idzie, ale tak trochę wolniej, ponieważ pracujemy na open space, więc żeby nie przeszkadzać innym, cały dzień słucham muzyki, czyli was, na słuchawkach. I największym plusem pracy w domu jest to, że Radio Pogoda mogę słuchać na pełny regulator, przy okazji śpiewając razem z radiem te cudowne melodie. Właśnie dzisiaj pracuję z domu i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo już wiem, że piątek będzie super, ponieważ spędzę go z Radiem Pogoda. Pozdrawiam serdecznie, Ula.
1: No, pozdrawiamy pani Uleńko, dziękujemy. To miłe bardzo.
0: Okazuje się, że muzyka Radia Pogoda nie przeszkadza w pracy, wręcz odwrotnie.
1: Oczywiście, że pomaga. Druga strona medalu jest taka, że dzwonię kiedyś do koleżanki, chciałam wpaść na kawę, a ona w środek dnia mówi, no jasne, że wpadaj, dzisiaj mam dużo czasu, jestem na pracy zdalnej. Za 27:09.

0: I te skrzypce, nie?
1: Ach, pięknie było, Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
2: Jeśli państwo też tak lubią, to przypominamy, że co prawda rocznice, urodziny, imieniny są co rok, a jednak za każdym razem składamy piękne życzenia. Robi to w Radiu Pogoda Robert Janowski. Tak będzie także w sobotę i w niedzielę koncert życzeń Roberta Janowskiego, a życzenia państwo składają pod numerem 22 444 4004 i za każdym razem są bardzo piękne.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Reklama.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Poznań i samo centrum miasta. Cały czas musicie się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Jeszcze o tej porze osiedle Jagiellońskie tu może być tłoczniej. Okolice Ronda Środka i Ronda Rataje. Jeżeli bardzo się śpieszycie, to poszukajcie alternatywnych tras.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut godzina 9. My już po śniadanku, w związku z czym śnika nam nie będzie lecieć.
1: Ale no, ja jeszcze przed śniadaniem.
0: Nie wiadomo. Historia jest, proszę Państwa, ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z miejscowości Riverside w stanie Ohio. No i tam jeden z mieszkańców na imprezę taką domową chciał zamówić pączki. Pączków miało być 60, okay. Ale źle mu się kliknęło. Kliknęło mu się 6 tysięcy.
1: O matko jedyna.
0: Przyszło zamówienie do restauracji. Wow, ale zamówienie. Właściciel restauracji ściągnął dodatkowych pracowników. Piekli, pakowali, zdobili lukrem, bo to takie, wiesz, lukrowane, z czekoladą w środku. No, a potem okazało się, że,
1: Pomyłka.
0: No i co tu robić? Całe miasto włączyło się do akcji rozdawania pączków. Po prostu klienci dostawali te pączki za darmo. Aha. Włączyły się firmy takie kurierskie, które te pączki rozwożą. Rozwozili pączki po całym mieście. Myśmy sprawdzili. W mieście czy miasteczku Riverside mieszka 24 tysiące mieszkańców.
1: Przy 6 tysiącach pączków.
0: 6 tysięcy pączków. Oznacza? Czyli matematycznie 1/4, co czwarty mieszkaniec zjadł pączka, ale niektórzy nie jedzą. W związku z czym co drugi mieszkaniec zjadł darmowego pączka. Można?
1: Też bym zjadła. Tymczasem tłusty czwartek dopiero 4 lutego w przyszłym roku. A może można jeść pączki poza tłustym czwartkiem? W sumie to nie wiem. Co Państwo sądzą? Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 9. Odzywają się Państwo do nas na temat pracy zdalnej, o której piszą dzisiaj gazety i o której mówimy. No, zdania są podzielone, ale wrócimy do nich po godzinie 9. Serdecznie zapraszamy. A co w wiadomościach już za chwilę?
1: Ja przyznaję, że ja zawsze z wielkim zaciekawieniem patrzę na to, co ustalają naukowcy. Tak. Ale też muszę przyznać, że no, nie mają łatwej pracy, bo w wiadomościach za chwilę usłyszą Państwo o tym, co naukowcy ustalili, badając dawne latryny.
0: A to są akurat bardzo wdzięczne i bogate obiekty badań.
2: No ja rozmawiałem kiedyś z archeologiem, który stwierdził, że najcenniejsze źródło odkryć archeologicznych to
0: kibel. Latryna. Latryna właśnie. No to więcej o tym już za chwilę.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
13: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Została ostatnia reklama.
17: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
18: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
17: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
19: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
20: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Connie Francis, O Susanna. Będzie taka najpiękniejsza melodia zaraz po 9:00, a teraz wiadomości.
21: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Pozostałości z dawnych latryn pokazują, co Holendrzy jedli 500 lat temu.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
20: Posłuchamy z uwagą. Michał Pierzchała.
21: Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, aby zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
23: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
21: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głos zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. To 12-latek z powiatu łukowskiego mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Nastolatek został już zatrzymany i przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik.
0: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
21: Sprawą zajmowały się m.in. ABW i prokuratura, a teraz materiały trafią do sądu rodzinnego. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
14: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynkupierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
1: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już nie po prostu ruszy.
14: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
1: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
14: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
21: Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Pozostałości z dawnych latryn pokazują, co Holendrzy jedli 500 lat temu. Tym tematem zajmowali się badacze z tego kraju. Okazało się, że mimo pojawiania się nowych produktów i egzotycznych składników, podstawa diety mieszkańców holenderskich miast pozostawała zaskakująco stabilna od XVI do XIX wieku. Na stołach dominowały produkty zboże, lokalne owoce oraz warzywa, m.in. pasternak, łup, buraki i różne odmiany kapusty. Duża zmiana nastąpiła w XVIII wieku, kiedy na większą skalę zaczęto spożywać ziemniaki. Stopniowo wykształciło się wówczas połączenie ziemniaków, mięsa i warzyw.
20: I to jest dobra nauczka także dzisiaj dla tych, którzy mówią, że należy jeść i trzeba jeść tylko mięso, bo zawsze tak było i zawsze jedliśmy mięso. Otóż nie, proszę Państwa, ani w Polsce, ani jak słychać w Holandii.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweszka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles właśnie w maratonie.
4: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
22: Pogoda.
21: Ja tu widzę w prognozie pogody, że najbliższe dni będą bardzo przyjemne, bo nawet cieplejsze. Wrócą 20-stopniowe temperatury.
20: Juhu!
21: Chociaż dzisiaj jeszcze niewiele jednak brakuje, bo na ogół w ciągu dnia od 13 do 17 stopni. Mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Tylko przelotnie będzie padał deszcz. No w Tatrach to wiadomo, już się przyzwyczailiśmy.
20: Śnieg.
21: Śnieg padał i padać też będzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
20: Michał Pierzchała, dziękuję.
21: Dziękuję bardzo.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
22: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: 6 minut po 9. Dzień dobry, witamy w piątek, 25 września, 268 dzień roku. Przypominamy, dziś imieniny obchodzą Franciszek, Kamil, Piotr, Władysław, Władysława, Wincenty. Świętują budowlańcy i farmaceuci.
20: I jak stwierdził jeden z naszych słuchaczy, każdy z nas dzisiaj świętuje, bo po trosze jest budowlańcem i farmaceutą także. Tak mi się przypomina, że to już czas na syrop z cebuli na kaszel. Nie cierpię. Ale dzisiaj ważne sprawy. Jakie państwo mają plany na dzisiejsze popołudnie i wieczór?
5: Oczywiście dzisiaj trzymamy kciuki za naszych. Słowenia, Słowenia. Niech sobie będzie. Ja wierzę w naszych i koniec, kropka, bez dyskusji.
20: Wiara czyni cuda, dziękujemy bardzo. A ty jak sądzisz, ekspercie?
3: Nie, będzie dobrze. Ja myślę, że nasi są w takim uderzeniu, w takiej formie. Mówimy o półfinałach Mistrzostw Europy, w siatkówce mężczyzn oczywiście. Ze Słowenią różnie bywało, ale ostatnio dajemy sobie radę.
20: No, ta uf. Piłkarze nożni też dzisiaj grają, ale to może nie będziemy mówić, nie zapeszajmy.

0: Prawie 12 minut po godzinie 9. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Jest piątek, a my o sobocie teraz będziemy mówić. No więc przede wszystkim od 10 do 15 jutro będziemy w Warszawie w Parku Sowińskiego podczas ceremonii pucharowo-medalowej zakończenia Warszawskiej Olimpiady Seniorów, która trwa dzisiaj, ostatni dzień tych zmagań. Będziemy tam dla Państwa oczywiście na scenie, ale także będzie plenerowe studio Radia Pogoda, którym będzie urzędować Monika Tarka, więc bardzo serdecznie zapraszamy. To do 15, a po godzinie 19 proszę patrzeć w górę, w niebo, bo tam zacznie się spektakl jutro, bowiem pełnia księżyca żniwiarzy.
1: Dlaczego on jest żniwiarzy?
0: No właśnie, on jest żniwiarzy, bo jest taki almanach w północnej Ameryce, gdzie jak tam przybyli ludzie z Europy, to nauczyli się od Indian, co, kiedy, po czym następuje. Zapisali to słowem pisanym.
1: To znaczy działalność taka rolnicza, tak?
0: Tak, po prostu. I ten akurat jest księżycem żniwiarzy, bo jest pierwszą pełnią po żniwach. Ot i cała zagadka.
1: No i proszę bardzo, nic groźnego w tym nie ma.
0: Ale za to coś pięknego, bo księżyc jutrzejszy w pełni będzie przy wschodzie tego księżyca i przy jednoczesnym zachodzie słońca. Takie zjawisko też nie zdarza się co dzień, ani co miesiąc. To będzie pięknie wyglądało, bo ten księżyc będzie po prostu bardzo blisko Ziemi, więc będzie ogromny.
1: O której to będzie?
0: A to różnie w całej Polsce, ale generalnie proszę patrzeć w niebo między 19 a 19.10.
1: Dobra, tak robimy.
0: Tak robimy. No, mamy nadzieję, że Państwo też tak zrobią. Krzysztof Krawczyk przed nami, to co dał nam świat, na przykład piękne pełnie księżyca w Radiu Pogoda teraz.

0: Jak tam?
1: No już prawie kończę. 13, teraz jestem przy 14.
0: A jest 15 ogólnie. Proszę Państwa, proszę zaglądać na Facebook Radia Pogoda i na naszą stronę www.radiopogoda.pl, albo na Facebook wystarczy, bo stamtąd zostaną Państwo przekierowani do quizu dla wytrwałych. Quiz PRL, filmy, aktorzy, połącz tytuł z nazwiskiem.
1: Tak, tak. To ostatnie jest banalnie proste. Chodzi o Jerzego Sztura i pewien film. Dobra, uwaga, zaznaczam i sprawdzam. Za chwileczkę wynik wyjdzie, dlatego że no, trzeba wejść na naszą stronę, wejść na ten quiz, aktorzy, film. No, sprawdź, co mi to wychodzi. Czekamy.
0: No w każdym razie Państwo też mogą się sprawdzić i na Facebooku pod postem o tym quizie proszę koniecznie podać swój wynik, pochwalić się, jak Państwu wyszło. Mieli dalej. Dobra, zaraz do tego.
1: Coś nie tak.
0: Jednak nie. Dobra, no to wrócimy zaraz do tego, a Państwa odsyłamy na www.radiopogoda.pl.
1: Jest, Asia, jest. 100%.
0: Brawo.
2: Radio Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Została ostatnia reklama.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: pogody. Poranek w Radiu Pogoda, 9:32. Dziś rozmawiamy o pracy zdalnej, tak? No. Czy nie?
1: No bo państwo muszą wiedzieć, skąd to się wzięło, jeśli państwo się niedawno włączyli w słuchanie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Otóż pracodawcy coraz częściej ściągają ludzi z pracy zdalnej z powrotem do takiej pracy biurowej. Nie proponują nawet hybrydowej, czyli trochę tak, trochę tak. Tymczasem według badań praca zdalna jest nawet bardziej wydajna i ludzie czują się lepiej na pracy zdalnej niż w biurze, zwłaszcza na tak zwanych open space'ach. Państwo co o tym sądzą? Taki dwugłos. Dzień dobry.
2: Witam Was serdecznie. Dzwonię z Gdańska. Słuchajcie, a propos tej pracy zdalnej, to jest bardzo niesprawiedliwe dla innych pracowników, bo osoba, która sobie siedzi wykonując w domu pracę zdalną, nie spędza czasu dojazdu, zaoszczędza pieniądze, swój czas i siedzi sobie w domu, jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy zrobi i ma na to czas. Ja uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe dla innych po prostu grup. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: No bardzo coś, serdecznie coś dziękujemy. Nie każdy może pracować zdalnie. Mhm. Na przykład prezenterzy pogodnego poranka w Radiu Pogoda, policjanci, sprzedawcy.
0: Kierowcy,
1: tak, zwłaszcza.
0: Maszyniści.
1: A pan co o tym sądzi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do pracy zdalnej. Mhm. No, ja już jestem szczęśliwym emerytem, ale tak czy inaczej uważam, że praca zdalna jest najlepszą formą pracy, a szczególnie jak jest się jak najdalej od pracy. Pozdrawiam, Jerzy.
1: Panie Jerzy, doskonale rozumiemy, dziękujemy. Może nie z dala od pracy, ale z dala od dyrektora na przykład. Im mniej szefa widzisz, tym lepiej dla ciebie.
0: No dobra, no a dzisiaj przypomnijmy, świętują budowlańcy i farmaceuci, farmaceutki.
1: Którzy w pracy muszą być po prostu, wcale nie zdalnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Ale to jest taka najpiękniejsza melodia, że się sama w głowie śpiewa. Sara Perchetti, Amorike Poveri. A nie wykluczone, że pojawi się dzisiaj jeszcze raz po 18, jeśli Państwo sobie będą tego życzyć, w potańcówce Radia Pogoda, bo jest piątek, warto się dobrze bawić.
1: A w sobotę rozdajemy medale, dlatego że kończy się Warszawska Olimpiada Seniorów, przypomnijmy.
0: Właśnie kontaktowałam się z organizatorami, będę miała tę ogromną przyjemność wyczytać pierwsze miejsce, wręczyć medale, no i ten jedyny puchar. W Parku Sowińskiego w Warszawie, w okolicach amfiteatru, to się będzie działo jutro od godziny 10.
2: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10, jak zwykle o tej porze Piotr Sporakowski.
1: Dzień dobry.
2: No, tydzień temu o tej porze to właśnie mówiłeś dzień dobry we Wrocławiu.
1: Tak, troszkę poszaleliśmy we Wrocławiu.
2: Troszkę poszaleliśmy.
1: Niektórzy musieli odchorować.
2: No tak, to prawda. Dzisiaj taka standardowa sytuacja, ale rozumiem, że piątek to będą jakieś podsumowanka.
1: Podsumowanka, może raczej takie spojrzenie wstecz na to, co powinno było ujrzeć światło dzienne, właściwie aha, światło radiowe, uh-huh, a czego, dlaczego nie starczyło miejsca. No i będzie oczywiście Wiktor Niedzicki za niewiele ponad pół godziny.
0: Technicznie proste.
1: Tak jest.
0: Tak jest.
2: Technicznie rzecz biorąc, mówimy Państwu do usłyszenia do poniedziałku. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: I proszę zostać z Radiem Pogoda i Piotrem Sworakowskim po 10:00.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
8: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.
17: Najpiękniejsze melodie Rudy Rydz, Heleny Majdaniec oraz Jedno co warto w wykonaniu aktorskiego kwartetu wokalnego usłyszymy dosłownie za parę minut w Radiu Pogoda. To będzie zaraz po tych wiadomościach.
18: Wiadomości z Poznania.
19: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Wcześniej nie było tam przejścia dla pieszych, a mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysienki, a także pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi. Pozostajemy w temacie inwestycji. Drogowych, rzecz jasna. Komfort na osiedlowych ulicach ma poprawić remont na Strzeszynie. Zmienią się ulice Stanisława Grochowiaka, Stefana Kisielewskiego oraz Jacka Kaczmarskiego. Ta ostatnia zyska nową kanalizację. Tymczasem trwa ogólnopolska akcja strażacka MDP dla bezpieczeństwa. Spotkania i warsztaty trwają w szkołach w całym kraju. Prowadzą je młodzieżowe grupy pożarnicze przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej. O szczegółach Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
18: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa.
19: Wielkopolska Straż Pożarna zachęca inne oddziały do udziału.
20: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
20: Pogoda w Poznaniu.
19: Bez zmian jest niestety cały czas w Poznaniu szare niebo. Od rana jest z nami. Wygląda na to, że takie też czeka nas popołudnie. Na słońce raczej dzisiaj nie mamy co liczyć. Ewentualnie mogą się pojawić jeszcze opady deszczu na termometrach prawie 14 stopni, a i tak ta temperatura odczuwalna będzie odrobinę niższa. Ciśnienie wciąż jest wysokie.
20: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
20: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry. Od ponad 10 godzin mamy piątek, więc za jakieś pół godziny usłyszymy kolejny odcinek cyklu Technicznie Proste. Ale autor cyklu, Wiktor Niedzicki, pojawi się oczywiście nieco wcześniej, żeby osobiście zaprosić Państwa do słuchania jego opowieści o polskich wynalazkach i odkryciach. Wcześniej wrócę do środy, kiedy opowiadali Państwo o najcenniejszym prezencie, jaki Państwo otrzymali albo wręczyli. Ale zanim rozpocznę dzisiejszy remanent tygodnia, mam dla Państwa najpiękniejsze melodie w wykonaniu Heleny Majdaniec, aktorskiego kwartetu wokalnego w składzie Wiktor Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kociniak i Marian Opania, a potem jeszcze zespołu Isanto California.

0: Ja nie wolę, była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mistrz. O co chodzi?

0: Tornero, czyli wrócę, śpiewał zespół i Santo California. Ja też wrócę i to w tej chwili do najcenniejszych prezentów, które Państwo dostali w swoim życiu albo które Państwo komuś zrobili. Akurat w tym przypadku obie te możliwości zaszły jednocześnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich słuchaczy, a dzwonię w sprawie tego prezentu, o którym dzisiaj pan mówi. Ja sobie na 50. urodziny sprawiłem sam sobie prezent. Kupiłem sobie przyczepę kampingową, wziąłem rodzinę, żonę, dzieci i pojechaliśmy na festiwal reggae do Ostródy. Taki mój najlepszy prezent życiowy. Pozdrawiam wszystkich, miłego popołudnia życzę, do usłyszenia.
0: I jeszcze przed południa też, pozdrawiam również. Kamperem z rodziną do Ostródy na festiwal reggae, to coś mi się wydaje, że ten prezent to nie tylko sobie pan zrobił, bo tu jeszcze właśnie rodzina się pojawiła, a przecież kampera zwykle nie kupuje się na jeden wyjazd. Także życzę wielu wspólnych podróży w innych, równie ekscytujących kierunkach. A jeśli chodzi o najcenniejsze prezenty, to jeszcze przynajmniej jeden się pojawi podczas naszego dzisiejszego spotkania.

0: I to już jest piątek i ponieważ zbliża się 10.30, no bez przesady jeszcze z tą 10.30, to goszczę w studiu Wiktora Niedzickiego. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry, ale zbliża się to.
0: Zbliża się nieuchronnie, tak. I niestety na razie nie wiemy, jak to odwrócić. Ale to zostawmy. O czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: A dziś będzie o tym, jak natlenić krew.
0: O, to bardzo ważne bywa, o czym dowiedzieliśmy się w pandemii. Za 10 minut szczegóły.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba

0: a ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama.

0: technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki dzisiaj o bardzo ważnym temacie – natlenienia krwi.
2: A generalnie to o wynalazcach. Bo samotny wynalazca lub uczony, który w uczelnianej piwnicy dokonuje wielkiego odkrycia, to już historia. Dziś nowe rozwiązania powstają w wyniku pracy dużych zespołów. Niewiele osób wie, że do powstania nowoczesnego urządzenia medycznego przyczynił się specjalista od wtrysków w silnikach samochodowych.
1: Coś podobnego.
2: A chodzi o poważną sprawę leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub ostrej niewydolności serca. A historia w ogóle zaczęła się w 1957 roku, kiedy to dzięki wynalezieniu gumy silikonowej o odpowiednich parametrach udało się stworzyć płuco-serce, czyli urządzenie, które umożliwia wymianę gazową przez membranę. No taki proces nazywa się natlenowaniem krwi, co umożliwia pacjentowi przetrwanie najgorszego czasu. Dziś ECMO, czyli w skrócie urządzenia do natlenowania krwi, są stosowane w wielu szpitalach. Niedawno dowiedziałem się, że zespół kierowany przez doktora habilitowanego Andrzeja Sfinarewa, profesora Uniwersytetu Śląskiego, a także profesora AWF w Katowicach, uzyskał patent na nową, lepszą konstrukcję takiego urządzenia. W zespole pracowali lekarze, specjaliści od inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej, ci z AWF-u oraz ów inżynier zajmujący się wtryskami w silnikach. Dotychczasowe rozwiązania ECMO polegają na przepływie krwi pomiędzy cienkimi rurkami, w których tłoczony jest tlen. Tlen przenika przez rurki i dociera do hemoglobiny. Proces trwa krótko, no i rodzi różne komplikacje. Polski zespół w nowej konstrukcji naśladuje działanie płuca. W tym rozwiązaniu krew płynie wzdłuż rurek, a nie w poprzek. Czas trwania wymiany gazowej został zatem przedłużony. Można zmniejszyć stężenie tlenu. Komórki hemoglobiny nie są uszkadzane chemicznie ani mechanicznie. Wprowadzenie ruchu wirowego oraz rurek, których ścianki zawierają środek zapobiegający skrzeplinom, poprawiło parametry urządzenia. Oczywiście, droga do szpitali jest jeszcze daleka, ale patent amerykański umożliwia zdobycie międzynarodowej współpracy, czyli jest nadzieja.
1: Na kolejne badania i kolejne ulepszenia.
2: Oczywiście.
1: Wiktor Niedzicki w Radiu Pogoda. Za tydzień kolejna fascynująca opowieść.
0: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.

0: The Marcells i ich taka rock'n'rollowa wersja przeboju Blue Moon z 1961 roku i to chyba był w ich wykonaniu właśnie największy przebój. Za chwilkę Irena Jerocka, usłyszymy jak śpiewa Ślubne prezenty, a potem wystąpi Krystyna Giżowska z piosenką Przeżyłam z Tobą tyle lat. Natomiast o 15 w cyklu Moje najpiękniejsze melodie pani Krystyna opowie o wybranej przez siebie piosence, co będziemy mogli usłyszeć na antenie Radia Pogoda.
1: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: San Francisco, Scotta McKenzie i gorzko mi Teresy Tutinas. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda, lada minuta dosłownie, a teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
14: Wiadomości z Poznania.
15: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. To szansa, aby korzystnie wynająć mieszkanie, uzyskać dopłatę do czynszu i dodatkowe wsparcie. Nabór do 2 października. To już oficjalne. Policjanci z Archiwum X po 25 latach rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy. Za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego odpowiada słynna niegdyś w Poznaniu grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, a w tym lidera grupy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
16: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś.
15: Zaginiony Andrzej Dziamski był majętnym mechanikiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Na koniec zaglądamy jeszcze pod Poznań. Leśnicy, myśliwi i samorządowcy walczą o przywrócenie populacji kuropatw. Zabiegają o to od ponad 20 lat. Tej jesieni udało się wypuścić na wolność 600 sztuk kuropatw.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
14: Pogoda w Poznaniu.
15: Choć termometry wskazują prawie 15 stopni, to odczujemy o kilka stopni mniej. Ciepła kurtka jest dziś bardzo wskazana. Szaro jest od samego rana na niebie. Popołudnie też się takie szykuje. A w dodatku może być ono wypełnione bardzo mocnym i porywistym wiatrem. Słońce, tak, chciałoby się go trochę na niebie, ale dziś możemy o nim raczej zapomnieć.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry, Piotrek to dzień... Piotrek, piątek to dzień, kiedy robimy sobie remanent tygodnia, czyli taki przegląd telefonów, które z jakichś powodów nie ukazały się na antenie Radia Pogoda, a moim zdaniem są warte Państwa uwagi. Kolejne takie telefony jeszcze dziś, a za kilka minut będziemy wspominać Jacka z Kubiko. Majakowskiego w rocznicę jego urodzin. Natomiast w cyklu Pogodne Lata przypomnimy sobie kilka wydarzeń roku 1991. Teraz proponuję posłuchać najpiękniejszych melodii Scotta McKenzie, Teresy Tutinas i duetu Igi Cembrzyńskiej z Bogdanem Łazuką.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

Kochać może i powędrował w siną dal, ale jestem niemal pewien, że wróci do nas jeszcze nie raz w tej piosence. Teraz chwilka o Jacku Skubikowskim, który urodził się dokładnie 72 lata temu. Z wykształcenia był prawnikiem i inżynierem dźwięku i początkowo grał na banjo w zespole jazzu tradycyjnego. Potem współpracował z zespołami grającymi muzykę country i z wolną grupą Bukowina, no i cały czas pisał teksty, między innymi grupą Lombard, Banda i Wanda, czy też Lady Punk.

0: pod moim blokiem ciągle sterczy ten gość.
1: Jacek Skubikowski napisał także teksty piosenek do serialu Na dobre i na złe oraz do nowej wersji filmu W pustyni i w puszczy.

Dopiero powodzenie piosenek w innych wykonaniach skłoniło Jacka Skubikowskiego do nagrywania utworów pod własnym nazwiskiem. Jako prawnik z wykształcenia współtworzył też akty prawne. Między innymi był autorem statutu Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Country oraz współautorem projektu ustawy o dobrowolnej opłacie za pobieranie plików przez internet. Ale pamiętamy go głównie ze względu na piosenki, które napisał, także te, które zaśpiewał. Ewie Bem napisał tekst piosenki Pomidory, którą teraz usłyszymy w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Autorem akurat tego przeboju Jodassena jest Włoch, którego Państwo dobrze znają. Toto Cutugno, autor L'Italiano. Z tym, że za chwilkę posłuchamy naszych krajowych specjalistów od przebojów. Najpierw pojawi się piosenka Skaldów, potem Seweryna Krajewskiego.
1: Radio Pogoda.

zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł

0: sama. Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1991. Ten rok rozpoczął się zaskakującym wzrostem kursu dolara amerykańskiego w kantorach walut. Przez kilka dni za dolara trzeba było zapłacić 10 tysięcy złotych. 30 stycznia swoją premierę miał musical Metro w reżyserii Janusza Józefowicza. No nie, to oczywiście nie ten dźwięk. Janusz Józefowicz i Metro to troszkę co innego. Metro wylansowało kilkoro wykonawców popularnych do dziś, między innymi Edytę Górniak, Katarzynę Groniec czy Roberta Janowskiego. W kwietniu zakończono produkcję kilku NRD-owskich osiągnięć motoryzacji, czyli Wartburga i Trabanta. A pod koniec czerwca zakończono też produkcję Fiata 125P. No i on odjechał w ten sposób. Tak. W maju do kin trafił film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki z pięknymi zdjęciami Sławomira Idziaka i cudowną muzyką Zbigniewa Preissnera, a pod koniec roku 91 swoją premierę miał film zupełnie innego rodzaju.
2: Rozmowa kontrolowana.
3: Dzień dobry.
4: Pan Jarząbek.
3: Nie, Lebioda. Jerzy Lebioda.
4: To Kilimandżaro.
2: Rozmowa kontrolowana.
3: Szwedzka bułka napoczęta. Tak, schodźcie na dół. Rozmowa kontrolowana.
1: Komedia Rozmowy kontrolowane w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego do kin trafiła 13 grudnia, a niespełna dwa tygodnie później, w drugi dzień świąt, ze wschodu nadeszła świetna wiadomość. Oficjalnie rozwiązano Związek Radziecki.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Gdyby to zaśpiewał kto inny, pewnie ta piosenka nie brzmiałaby tak pięknie jak w wykonaniu Ireny Santor. Za chwilkę w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie w duetach. Najpierw Danuty Rin z Bogdanem Czyżewskim, a potem Mickey Bakera z Sylwią Robinson, występujących jako Mickey and Sylwia.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Reklama.
8: Parostatek Krzysztofa Krawczyka za kilka minut będzie żeglować po krainie najpiękniejszych melodii, po czym usłyszymy Jolantę Zykun w piosence Ja nie mam co na siebie włożyć. Ale teraz zejdźmy na ziemię i posłuchajmy wiadomości w Radiu Pogoda.
0: Wiadomości z Poznania.
9: Patrycja Strupińska. Dobre informacje płyną z ulicy Zeilanda. Pojawi się tam więcej zieleni zamiast części chodnika. Odnowiono także nawierzchnię i zmieniono organizację ruchu. A jeżeli chodzi o kwiaty, to pojawią się graby, lilaki, róże czy koci miętki. Koszt prac to ponad 180 tysięcy złotych. Zaglądamy teraz do regionu. Są zarzuty dla mężczyzny, który chciał dokonać rozboju w sklepie w Zbąszyniu w Wielkopolsce. 42-latek miał grozić pracowniczce nożem, bo chciał dostać hot doga. Finalnie uciekł z miejsca zdarzenia, a kobieta wezwała policję. Grozi mu 10 lat więzienia. Na koniec wracamy do Poznania, który szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. Wydarzenie zaplanowano 25 października. O szczegółach prezes Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak.
10: Bieg na 10 kilometrów dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
9: Wydarzenie odbywa się na poznańskiej Malcie.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Pogoda w Poznaniu.
9: Temperatura bez zmian i sytuacja na niebie też jest bez zmian. 14 stopni i szare chmury. Właśnie taka aura wita nas o tej porze, a bardzo podobna czeka w drugiej połówce dnia. Opady deszczu, ich niestety nie możemy do końca wykluczyć, ale jedno wiemy na pewno. Mocny wiatr dziś też podokucza raczej do końca dnia. Trzymajcie się więc ciepło.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
11: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Piątkowe popołudnie minęło, więc teraz czekamy na oficjalne rozpoczęcie weekendu, czyli po tańcówkę, do której zostało jeszcze 6 godzin, niespełna. Za kilka minut będzie mowa o weekendowych planach, a w naszym remanencie wrócę jeszcze raz do najcenniejszych prezentów, żeby nadrobić zaległość z przedwczoraj, ale myślę, że dobrze nam zrobi chwilka na początek, chwilka z najpiękniejszymi melodiami Krzysztofa Krawczyka, Jolanty Zykun, w wykonaniu Jolanty Zykun, no i Breakoutów.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Przed kilkoma minutami mówiłem, że będzie mowa o planach na weekend i w tym przypadku to są plany także na dziś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No oczywiście dzisiaj najważniejszy to mecz siatkarzy, trzymamy kciuki. W międzyczasie muszę zawieźć swojego 10-letniego syna na trening piłkarski, jak co piątek. Później obejrzymy mecz reprezentacji Polski i mam nadzieję, że chłopaki pokażą, jak się gra i jak się wygrywa, ponieważ ten mecz będzie oglądał mój syn, piłkarz, który jutro o godzinie 14 ma swój mecz ligowy na wyjeździe. Tak więc weekend zapowiada się sportowo. W niedzielę planuję udać się na grzyby, o ile pogoda dopisze. Pozdrawiam serdecznie, Ula.
0: Odwzajemniam pozdrowienia pani Ulu. Pogoda w niedzielę raczej powinna być lepsza od dzisiejszej. A jeżeli chodzi o piłkarzy, no właśnie, ciągle mamy nadzieję, że pokażą, jak się wygrywa. Bo o siatkarzach to od dawna wiadomo, że umieją wygrywać, a porażka im się przytrafia no najczęściej wtedy, kiedy sami o tym zdecydują. Jak ta z Bułgarią ostatnio. Też oczywiście będę kibicować. A czy państwo mają podobne plany na dzisiejsze popołudnie?

0: to promocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Została ostatnia reklama.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Wczesnym popołudniem usłyszeli Państwo weekendowe plany pani Uli, słuchaczki Radia Pogoda, która dziś będzie kibicować naszym siatkarzom, a potem piłkarzom, jutro swojemu synowi, a w niedzielę wybierze się na grzyby. A pani jakie ma plany?
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry pani Piotrze. No jak chodzi o dzisiejsze plany, to mam zgoła odmienne. Zaraz po pracy wsiadamy z dwiema koleżankami do auta i jedziemy w kierunku Pabianic, bo już jutro o 11 startujemy w ultramaratonie Leśna Doba. Będziemy chodzić na kijkach. A co mi będzie grało w słuchawkach? No chyba nie trudno zgadnąć, bo tak samo towarzyszyliście mi Mission Impossible Hell, kiedy drałowałam z Helu do Władysławowa.
0: Proszę.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i proszę dać znać, jak to ultramaratońskie chodzenie na kijkach podczas Leśnej Doby się udało. Słyszeli Państwo, najpiękniejsze melodie zawsze się przydają, kiedy trzeba podjąć różne rzeczy na wy. Wysiłek, wyzwanie, a czasem wypoczynek.

0: Piękna piosenka, którą młodsi słuchacze Radia Pogoda pewnie bardziej kojarzą z filmem Uwierz w ducha. The Righteous Brothers oczywiście. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda w piosenkach zespołów Respekt i Wały Jagiellońskie, a o 14 przywita się z Państwem Monika Tarka. Natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek od 10.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Rodzinne posiłki. Posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
19: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
20: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
21: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Została ostatnia reklama.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii, a dzisiaj mamy oczywiście piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę zaczynamy nasze piątkowe pogodne popołudnie, a na razie wiadomości o 14.
11: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 kilometrów. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
12: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
11: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro. Środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz. Zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
13: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
11: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy w Karpicku w Wielkopolsce. Przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
5: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
14: A proszę powiedzieć, łatwo było się dostać na ten kurs?
15: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
11: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.
7: Pogoda.
11: Parasole przydadzą się dziś w całym kraju, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
10: Minuty po godzinie 14, a już 4 akurat, jak mówiłam, to przeskoczył nasz zegar elektroniczny. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na pogodne, wspólne piątkowe popołudnie. Zaproszę Państwa na konkurs Daję Słowo. To będzie ostatnia szansa wygrania biletów na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, który w Teatrze Roma 30 września. Oczywiście pojawi się po 15 w naszym studio Krystyna Giżowska, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. Z tego, co wiem, dzisiaj ma być tanecznie, więc sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. A na początek oczywiście pozdrowienia od Państwa, słuchamy.
16: Pozdrawiam oczywiście Pan sekretarkę, wszystkich pracowników i radiosłuchaczy tego, jak to zawsze mówię, wyjątkowego radia. Krystyna z Krakowa, dziękuję.
10: Ja też dziękuję Pani Krystyno. No i właśnie, ta nasza sekretarka przyjmuje do Państwa pozdrowienia, telefony. Przypomnę nasz numer 22 444 4004.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gang Marcela, tyle złamanych serc, 10 minut po godzinie 14. Wczoraj gościem Radia Pogoda był Jerzy Kryszak, który opowiadał m.in. o tym, że kiedyś satyrykom, jego zdaniem, było łatwiej.
1: Kiedyś było łatwiej do tego 88 roku, gdzieś tak, tak? Zwyczajne, zwykłe, fajne aluzyjki, puszczane boczkiem, nie nazwane do końca, tak?
0: Okay.
1: Można było sobie wszystko zrobić, a publiczność sobie odczytywała to, co chciała. I była jedna strona do wyśmiania. Wtedy wszyscy byliśmy razem i była tamta strona. Natomiast potem, jak się to wszystko wysypało, tak zwane wolne słowo. Powstało 25 partii i 15 siedziały dwie osoby na kanapie i to już była partia, kiedyś był taki okres. I śmiech jeszcze dotyczył wszystkich. Ale powoli, jak żeśmy się zaczęli grupować na lewą i prawą, dzisiaj nie wiadomo, co to jest lewa, co to jest prawa w ogóle, ale na dwa obozy, powiedzmy. Najczęściej mamy jednak mimo wszystko te 50-50. Ja nie chcę, jakby moim zdaniem nie jest nikogo obrazić.
0: Jak państwo słyszą, satyrycy w dzisiejszych czasach, stojąc przed podzieloną publicznością, muszą trochę lawirować. A pan Jerzy Kryszak wystąpi już w najbliższą niedzielę w Centrum Kultury Podgórza, Środku Ruczaj w Krakowie. O godzinie 14 zacznie się tam finał drugiej edycji plebiscytu Miss Kultury 60+. A w jury zasiądzie, proszę państwa, nasz Robert Janowski. Na dodatek jeszcze Robert zaśpiewa kilka piosenek razem ze swoim zespołem. Pojawi się tam też DJ Wika, no ale przede wszystkim te kandydatki na Miss Kultury 60+. Jeżeli państwo gdzieś tam będą w pobliżu, to serdecznie zapraszamy. To jest plan na niedzielę. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, to zapraszam do Parku Sowińskiego w Warszawie. Jutro finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Będziemy tam razem z państwem. Będzie nasze studio plenerowe od 10 do 14. Także mam nadzieję, że państwo się pojawią. Taki jest nasz plan na ten weekend. Czy państwo mają jakieś weekendowe plany?

0: witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
4: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99, a czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Została ostatnia reklama.
13: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
14: Reklama.

0: Piosenka o powrocie do chwil, w których czuliśmy się szczęśliwi. Walking back to happiness. To była Helen Shapiro w Radiu Pogoda. Ale szczęście mogą nam przynieść, proszę Państwa, małe rzeczy. Chociażby coś pysznego do zjedzenia. No właśnie, pytam się Państwa, co u Was dzisiaj na obiad? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Elżbieta stała słuchaczka. Ja chciałam złożyć raport w sprawie dzisiejszego obiadu.
0: Słuchamy.
1: Dzisiaj są tak. Knedle ze śliwkami. Aha. I do tego polewa jogurtowo-cynamonowa, a na deser szarlotka z jabłkami i z kruszonką. Pychotka. Powiem pani, że zapach po mieszkaniu roznosi się nieprawdopodobny. Jabłkowo-śliwkowo-cynamonowy. Sąsiadów to na pewno diabli biorą, ale trudno. Ja nie mam tyle porcji, żeby wszystkich obdzielić, więc przepraszam was, drodzy sąsiedzi, ale musicie sami zakasać rękawy i wziąć się za właśnie taki przepyszny obiad. Smacznego i wszystkiego dobrego w piątek, piątuniek, piątuniunek.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, życzę oczywiście też smacznego. Jak ja bym wpadła na takie knedle ze śliwkami, ale właśnie przypomniała mi pani, do czego można jeszcze wykorzystać śliwki, bo mamy takiego bardzo uprzejmego sąsiada, który donosi nam śliwki ze swojego sadu pod Warszawą. Już robiliśmy i ciasta drożdżowe ze śliwkami, i konfitury śliwkowe, a teraz oczywiście knedle ze śliwkami, że ja na to nie wpadłam, przecież ja je uwielbiam.

0: Wojciech Gąsowski pytał, gdzie się podziały tamte prywatki. Są, proszę Państwa, potańcówki piątkowe na antenie Radia Pogoda. No i nasze potańcówki wyjazdowe. Oczywiście ostatnio tańczyliśmy razem przecież i w Warszawie, i we Wrocławiu. A może wczoraj Państwo włączyli telewizor po południu TVP3 i oglądali, jak Asia Kruk i Iza Rowińska, nasza sekretarz redakcji, opowiadają właśnie o tych potańcówkach. Dzwoniło też bardzo dużo słuchaczy Radia Pogoda, więc za te wszystkie telefony serdecznie Państwu dziękuję. Bo te nasze potańcówki to rzeczywiście rzecz wyjątkowa. Przypomnę, że potańcówka startuje dzisiaj po godzinie 18. Tak jest w każdy piątek, piąteczek, piątunio. A jeszcze wracając do dzisiejszego obiadu, to jeszcze jeden telefon od Was.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda. Z tej strony Alicja Wnuczka i babcia Basia. I my dzisiaj na obiad będziemy miały pulpeciki w sosie chrzanowo-koperkowym. I do tego będzie kasza gryczana. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy babcia Basia i Alicja. Tak jest, do widzenia.
0: Dziękuję pięknie, też Was serdecznie pozdrawiam, życzę smacznego. No kolejny dowód na to, proszę Państwa, że Radio Pogoda łączy pokolenia.
2: Radio Pogoda.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj codziennie o 15.30
2: tylko w Radiu Pogoda.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
17: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
18: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
8: została ostatnia reklama.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
23: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Radio Pogoda w piątkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut spotkanie z Julio Iglesiasem, jego przebój Amor. A na razie wiadomości. Jest 15.
4: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
4: Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęto te przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
6: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
7: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
6: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
4: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
8: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
4: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.
5: Co jest grane w Poznaniu?
9: Patrycja Strupińska, zapraszam. Mamy dla Was bilety na Festiwal Dyni. Brzmi ciekawie? To posłuchajcie dalej. Jutro i w niedzielę w Deli Parku w Trzebawiu odbędzie się 13. Festiwal Dyni. Na miejscu oczywiście mnóstwo atrakcji. Dla małych i dużych. Konkursy, animacje, kulinarne niespodzianki. i oczywiście dynie. A w niedzielę gościem specjalnym będzie Katarzyna Bosacka. Jeżeli chcielibyście taki rodzinny bilet 2 plus 2, napiszcie do nas na adres biletymałpa.konkurs.fm z hasłem Dynia. Tymczasem w Poznaniu trwają przygotowania do jesiennego biegu charytatywnego, wydarzenie 25 października. Pobiegniemy na poznańskiej Malcie, a jutro na Placu Kolegiackim będziecie mogli przenieść się w świat dawnego rzemiosła i historii Poznania. Warto tutaj zajrzeć.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
4: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie do 16, na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce. W całym kraju możliwy przelotny deszcz i pochmurno.
3: Minuty po godzinie 15, pogodne piątkowe popołudnie. Z Radiem Pogoda witam serdecznie i zapraszam. Przed nami najpiękniejsze melodie. O jednej z nich opowie Krystyna Giżowska, czyli nasz wyjątkowy gość. I oczywiście zagramy kolejną piosenkę Krysi. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, tanecznie, z tego co wiem, ale przekonamy się o tym dopiero za pół godziny. Wcześniej ja powiem Państwu o tym, że już niedługo być może leki będą nam wydawać automaty.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Filipinki w Radiu Pogoda, a moja babcia rodem z Łodzi pracowała, proszę Państwa, w aptece i to były jeszcze wtedy takie czasy, kiedy farmaceuci przygotowywali leki i się później dostawało taki proszeczek albo jakiś płyn w buteleczce i się szło z tym do domu. I pewnie do głowy jej nigdy nie przyszło, że kiedyś powstanie coś takiego jak automatyczna apteka, która właśnie, proszę Państwa, została otwarta w Szpitalu Specjalistycznym Rydygiera w Krakowie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie, taka w pełni zautomatyzowana apteka szpitalna. Pracują w niej oczywiście farmaceuci, ale pracują w niej przede wszystkim roboty, które produkują leki, ale także je wydzielają i wydają. Apteka służy oczywiście pacjentom szpitala i wszystko dla ich bezpieczeństwa, bo jednym z elementów tej apteki jest taki system, który umożliwia automatyczne przygotowanie indywidualnych dawek leków dla każdego pacjenta i to ma ograniczyć ryzyko pomyłek przy przygotowaniu właśnie tych dawek leków dla pacjentów w szpitalu. Ale to jest chyba dopiero początek, bo już w Stanach Zjednoczonych od kilku lat pracuje się nad takimi automatami aptecznymi, które będą stawać w miastach, zwłaszcza w tych, w których tych aptek jest mało albo w ogóle nie ma i będą wydawać leki. Po prostu przyłożymy receptę do czytnika, a automat wyda nam odpowiednią ilość przypisanych nam leków. Czy to jest taka nasza przyszłość i taka wiadomość, proszę Państwa, dzisiaj, kiedy mamy Światowy Dzień Farmaceuty dzisiaj? Serdecznie pozdrawiamy oczywiście wszystkich farmaceutów. Nie ma to jednak jak spotkanie z panią w aptece i porozmawianie o naszych dolegliwościach. A jeżeli chodzi o leki, takie na to, żeby nie być zestresowanym albo na poprawę humoru, to my mamy, proszę Państwa, najlepszy lek z możliwych, nieszkodliwy, czyli najpiękniejsze melodie. Na przykład taką piosenkę Zbyszka Wodeckiego. Opowiadaj mi tak.

0: Bardzo lubię tę piosenkę, tak jakoś zawsze poprawia nastrój. Son of Jamaica, Goombay Dance Band w Radiu Pogoda. Te moje wspomnienia o mojej babci, zdaje się, że pobudziły i Państwa wspomnienia, stąd ten telefon.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Moja babcia, rodem z Lipnicy Dolnej, gmina Lipnica Morowana, powiat Bochnia, Małopolska, pracująca na roli, leczyła nas ziołami, naparami herbacianymi, w tym herbatą lipową w końcu Lipnica, i opiekowała się nami, czeredą wnuków zjeżdżających na wakacje. I to były piękne czasy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No właśnie. Myślę, że niemal w każdej rodzinie taka była babcia czy prababcia, która właśnie potrafiła tak leczyć ziołami. Nie tylko rodzinę, ale w ogóle i całą wioskę i jeszcze szerokie grono znajomych. Za chwilę w Radiu Pogoda kolejne najpiękniejsze melodie. No i oczywiście nasz gość specjalny, Krystyna Giżowska, która opowie o kolejnej swojej piosence.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Muzyka i głos.

0: Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Została ostatnia reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Nie ukrywam, że ja wybrałam na dziś tę piosenkę, bo okazało się, ja tego nie wiedziałam, Krysiu, że ty masz w swoim repertuarze utwór taneczny, właściwie nawet w stylu disco, Dam sobie radę.
2: Tak.
1: To była twoja pierwsza płyta,
2: wtedy,
1: tak?
2: Nagrałam wtedy kilka w tym stylu utworów, rzeczywiście, bo zaczęło królować disco Donna Summer i nie tylko. Ojej, wszyscy byliśmy zauroczeni tym stylem i w ogóle każdy chciał z nas coś takiego mieć w swoim repertuarze. Dam sobie radę. Właśnie tak mniej więcej już. Jest to piosenka właśnie z mojej pierwszej również płyty długogrającej, ale do tej piosenki też wracamy z zespołem. Mm-hmm. Chcemy ją wskrzesić, ponownie ją śpiewać chcę, ponieważ uważam, że tak jak powiedziałam wcześniej, że parę tych dobrych utworów, które zostało zapomnianych, warto ponownie przywrócić.
1: Zwłaszcza, że to jest taka, wiesz, ona ma bardzo współczesny tekst, tak. Bo to jest też piosenka o takiej silnej kobiecie po prostu. Teraz jest moda na takie silne kobiety, które no po prostu dadzą sobie radę. O mnie się nie martw, ja sobie radę dam, tak? Kiedyś to było modne, a teraz to znowu wraca.
2: Tak, ale to też wiązało się, tak jak mówiłam, Janusz Kondratowicz, który też napisał ten tekst, on mi wiele rzeczy przepowiedział. I tą piosenką też to miałam właśnie taki moment, kiedy nasze drogi z Januszem się rozeszły.
1: Czyli z pierwszym mężem.
2: Tak, z pierwszym mężem. Mm-hmm. I właściwie, szczerze mówiąc, on napisał wtedy ten tekst. I rzeczywiście dam sobie radę. I dałam
1: sobie radę. I chyba było wiele takich momentów w twoim życiu.
2: Ja w takich sytuacjach też, jak już widzę, że sobie ze sobą nie mogę dać rady, no bo każda z nas ma swoje lepsze i gorsze momenty, to po prostu rzucam się w wir pracy. Mhm. I wtedy uciekam od tego wszystkiego. Staram się nie myśleć, bo myślenie tylko pogarsza sytuację. I wtedy dam sobie radę.
1: Ja też ją wybrałam dzisiaj dlatego, że dzisiaj piątek, który kończy się u nas o 18:00 po tańcówką, więc ta piosenka idealnie dzisiaj pasuje, Krysiu, naprawdę.
2: Cieszę się.
1: Dziękuję, miłego weekendu i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do widzenia.

0: tektonicznie, proszę Państwa, zrobiło się na antenie Radia Pogoda, że mam wrażenie, że potańcówka ruszyła już o 15.30, a przecież oficjalnie zaczyna się dopiero o 18.00, jak to w każdy piątek, piąteczek, piątunio. Za kilka minut niebiesko-czarni o tym, że niedziela będzie dla nas. No i tak a propos weekendu, telefon od Państwa.
1: Dzisiaj słuchacze opowiadają o planach takich weekendowych. Powiem ja dwa słowa. Jutro do południa to jest próba chóru, poćwiczymy troszkę głos, a po południu kolega otwiera działkę nową, zaprosił na pieczonki. No a niedziela to grzybki, niewątpliwie grzybki. No i po weekendzie. Pozdrawiam gorąco. Stanisław.
0: Dziękuję panie Staszku. No może ja wykorzystam ten pana pomysł, niedziela i zbieranie grzybów. To może być dobry strzał.
2: Radio Pogoda.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Bykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł...
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1+1 gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
12: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
11: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Radio Pogoda i piątkowe pogodne popołudnie po 16 z Jerzym Połomskim, Jackiem Skubikowskim, Dajaną Ross. A na razie wiadomości.
19: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
19: Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
21: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
19: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Polak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
0: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
19: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
14: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
19: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę, wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
20: Co jest grane w Poznaniu?
22: Patrycja Strupińska, zapraszam. W najbliższą niedzielę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu czeka Was specjalne oprowadzenie kuratorskie po wystawie twórczości Anny Krzymańskiej. Ekspozycja prezentuje najróżniejsze prace poznańskiej rzeźbiarki, a po wystawie oprowadzi Was dr Witold Garbaczewski. Pozostajemy w temacie wystaw. Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Tak brzmi tytuł wystawy w poznańskim zamku. Wystawę można już chwilę podziwiać, ale od początku września cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Zobaczycie ją w poznańskim zamku do 6 grudnia. Natomiast w najbliższą niedzielę o 17 w Domu Dźwięku w Poznaniu malowanie ceramiki. Oczywiście wcześniej trzeba się zapisać.
20: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
20: Pogoda.
19: Popołudnie pochmurne z przelotnym deszczem w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
24: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa.

To był Jerzy Połomski na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Jacek Skubikowski, którego dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy. Dzisiaj 72. rocznica jego urodzin, rocznik 1954. Z wykształcenia prawnika, z zawodu i pasji muzyki, to naprawdę wszechstronny, bo zaczynał od jazzu tradycyjnego, potem było country. Zresztą jak ktoś z Państwa jeździł na koncerty, na festiwal w Mrągowie, no to doskonale zna Jacka Skubikowskiego, który wiele razy te koncerty prowadził. Potem była wolna grupa Bukowina i pojawiły się też pierwsze piosenki pisane dla innych, między innymi dla Majki Jeżowskiej. No i dopiero w latach 80. poszedł na swoje, pojawił się jego pierwszy przebój, jedyny hotel w mieście i zaczęli go doceniać inni. Zaczął wtedy pisać dla Lombardu na początek muzykę, potem teksty. Zresztą jak opowiadał o tym, ja pisałem balladki, nagrywałem je na gitarze akustycznej w kuchni, na mały magnetofon, a stróżniak Zander i reszta przerabiali to na ostre rockowe numery. Tak powstał Taniec pingwina na szkle, to wspólny ich przebój czy śmierć w dyskotece. No, te teksty, które zaczął pisać, były mądre, ale też często seksowne i dowcipne i po prostu życiowe. Jan Borysewicz poprosił go o pisanie tekstów dla Lady Punk. Powstały takie przeboje jak Tacy sami czy Zawsze tam, gdzie ty. A my, wspominając Jacka Skubikowskiego, który no, zmarł zbyt wcześnie, pokonał go rak, śpiewa Ja tu tylko śpię.

Byle było tak i Krzysztof Krawczyk to jedna z piosenek, o których najczęściej Państwo mówili w tym tygodniu, wymieniając ulubione utwory, swoje piosenki ulubione Krzysztofa Krawczyka. Był też Parastatek, było Mój Przyjacielu.

0: Część z tych utworów, niewielką, ale myślę, że te największe przeboje będzie można usłyszeć już 30 września w Warszawskim Teatrze Muzycznym Roma podczas koncertu, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Pan Andrzej Kosmala też się pojawi, bo będzie wspominał Krzysztofa Krawczyka, będzie go wspominać także jego żona Ewa, a piosenki Krzysztofa Krawczyka zaśpiewa Michał Milowicz. A ja mam dla Państwa jeszcze za chwilę w konkursie Daję Słowo jako nagrodę gwarantowaną dwuosobowe zaproszenie właśnie na to muzyczne wydarzenie. A dodatkowo można wygrać termos Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
1: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: z najpiękniejszych filmowych polskich melodii przerobiona na piosenkę, czyli Od nocy do nocy. Halina Kunicka w Radiu Pogoda. Jest w 17:30. Zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam panią Emilię z Tychów. Dzień dobry, pani Emilio.
2: Dzień dobry, pozdrawiam panią i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Dziękuję serdecznie, rozumiem, że piosenki Krzysztofa Krawczyka są warte, żeby odbyć drogę z Tychów do Warszawy na ten koncert w Teatrze Muzycznym Roma 30 września.
2: Oczywiście.
0: Czy już pani wie, z kim pani pójdzie na ten koncert?
2: Tak, z kuzynką, która właśnie jest warszawianką.
0: Aha.
2: Także bardzo się cieszę.
0: I będziecie szaleć i śpiewać piosenki Krzysztofa Krawczyka. No dobrze, ale przed panią zadanie, pani Emilio, przypominam, na czym polega ten konkurs, bo jeszcze termos Radia Pogoda na panią czeka. Otóż ja za chwilę podam pani słowo, na jaką literę będzie, to sobie pani wybierze. No a potem od razu włączam stoper i ma pani 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą.
2: Wszystko rozumiem.
0: Dobrze, to na jaką literę ma być słowo dla pani?
2: Obojętnie, niech będzie R, jak radio.
0: Dobrze, w takim razie ja mam już w głowie to słowo na R. Uwaga, pani Emilio, daję słowo ryba.
2: Sieć, wigilia, rybak, kuter, witamina D, smażona, smażalnia.
0: No i oczywiście, wszystko się zgadza. Witamina D to były dwa słowa, ale potem się pojawiło i smażenie, i smażalnia, więc zaliczone, pani Emilio.
2: Zdrowa żywność ewentualnie zamiast witaminy.
0: No, oczywiście, no, chociaż niektórzy twierdzą, że te ryby coraz mniej zdrowe, ale nie będziemy się o to wykłócać.
2: Hodowli,
0: tak. No właśnie. Pani Emilio, termos oczywiście należy do pani, no i to bilety na koncert, także bardzo gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Motylek, Daniel Gerard. Czy możemy już się poczuć lekko jak motyle? Czy już Państwo po tygodniu pracy już zaczęli weekend i tą lekkość weekendu już odczuwają? Za chwilę Piotr Szczepanik, Nigdy Więcej. Posłuchamy też Haliny Frąckowiak i jej przeboju Papierowy Księżyc.
1: Radio Pogoda.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie, w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
16: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: to promocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
0: radiopogoda.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Lidek. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czyta lektor AI.

0: Słuchają Państwo Radia Pogoda, to jest piątkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut Eleni zaśpiewa Miłość jak wino, będzie też bossa nowa Marli Rodowicz. A na razie wiadomości, jest 17.
1: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu, przez nie wybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie, w niedzielę głosowanie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
1: Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
1: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
4: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
1: Do tonowania nastrojów wzywa też Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Nie wybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim został całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie wybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
2: Pogoda.
1: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu i w Małopolsce, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
0: Po godzinie 17 wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda i do naszego pogodnego piątkowego popołudnia, które zakończy się oczywiście naszą pogodną potańcówką. Ruszamy już za godzinę, a na razie przed nami Eleni Miłość jak wino, później bossa nowa do poduszki Marli Rodowicz i muzyczne wspomnienie Andy'ego Williamsa.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To była bosanowa do poduszki, ale jeszcze nie idziemy spać, proszę Państwa. Dopiero wieczór się zacznie z potańcówką Radia Pogoda o godzinie 18. A teraz muzyczne wspomnienie Andy'ego Williamsa, który zmarł 14 lat temu, właśnie we wrześniu. W latach 60. bił rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. No, w sprzedaży płyt to lepsi od niego byli tylko Frank Sinatra i Elvis Presley. No i śpiewał, proszę Państwa, przede wszystkim nieśmiertelne przeboje kinowe. Ten Moon River, nagrodzony Oscarem z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. To jest taka główna piosenka, która zresztą towarzyszyła mu całe życie. On był z niej bardzo, bardzo dumny, napisana przez Henry'ego Mancini'ego i Johnny'ego Mercera. To był taki utwór popisowy jego Williamsa, ale na oscarowych galach wykonywał także Call Me Irresponsible, Dear Heart, Born Free. No śpiewał przecież piosenkę z filmu Love Story, którą też często gramy, Where Do I Begin. To wszystko właśnie Andy Williams, ale jego głos często pojawia się też w czasie świąt Bożego Narodzenia i to nie tylko w Radiu Pogoda, ale w ogóle w stacjach radiowych na całym świecie, bo Andy Williams był nazywany Mr. Christmas, bo nagrał aż 8 albumów świątecznych i robił to znakomicie. Let it snow, let it snow, let it snow, przecież pojawia się na antenie Radia Pogoda co roku, także wspominamy dzisiaj Andy'ego Williamsa, jego piękny głos, jeden z najlepszych wokalistów amerykańskich, słuchając Music to Watch Girls By.

A jeszcze proszę Państwa, wracając do dzisiejszego kalendarium, to muszę o tym wspomnieć jako fanka tego serialu i myślę, że fanów tego serialu, jednego zresztą z najpopularniejszych seriali XX wieku, jest bardzo dużo w Polsce. Mowa oczywiście o Czterech Pancernych i Psie, bo wprawdzie ten serial w tym roku obchodził już swoje oficjalne 60. urodziny, bo pierwszy odcinek przedpremierowo był pokazany w Dzień Zwycięstwa wówczas, czyli 9 maja 1966 roku, ale to był tylko wtedy jeden odcinek. I aż do 25 września tego 1966 roku musieli wszyscy czekać, żeby cały serial zaczął się pojawiać w telewizji polskiej. Z tego co wiem, bo przecież tego nie mogę pamiętać, bo mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, był też wyświetlany w kinach. No i właśnie od tego 25 września był regularnie pokazywany w telewizji. No i te wszystkie przygody załogi czołgu Rudy i dzielnego psa Szarika śledzili ludzie w całej Polsce. No to musi się pojawić oczywiście taka, a nie inna muzyka.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
6: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: Pericomo i Magic Moments w Radiu Pogoda. Takich pięknych momentów, no i też pięknych uczestniczek na pewno nie zabraknie w niedzielę podczas drugiej edycji plebiscytu Miss Kultury 60+, czyli wydarzenia w Krakowie pod patronatem Radia Pogoda. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie do Centrum Kultury Podgórza, ośrodku Ruczaj. Od 14 zaczynamy. Ja powiedziałam, że pięknych kobiet, ale przecież w tym konkursie Miss Kultury 60+, to chodzi przede wszystkim o piękno duszy, o talent, o styl, o elegancję i przede wszystkim o charyzmę i energię. W czasie tego popołudnia pojawi się Robert Janowski, który będzie w jury, ale także wystąpi ze swoim zespołem akustycznym. No i będzie też Jerzy Kryszak, który wczoraj był gościem Radia Pogoda i właśnie opowiadał o tym swoim występie w Krakowie, że bardzo lubi jeździć do Krakowa i w ogóle, że bardzo lubi występować przed tak zwanymi silversami. Dlaczego?
1: Bywam w różnych miejscach, które sprawiają mi o tyle frajdę, że spotykam ludzi, którzy chcą coś. Ja gdzieś spotykam się z tymi uczniami, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo nawet i czwarty się trafia, więc to jest dla mnie frajda widzieć tych ludzi. To jest zupełnie inny zestaw emerycki. To są ludzie młodzi. Za to ich kocham, że mają taki w środku pełen wigor, że im się chce pójść tu, pójść tam, zająć się czymś, nie siedzieć w oknie. Teraz wiek się tak strasznie przesunął. Kiedyś 60, pamiętam swojego dziadka 60-65, że to był starszy człowiek. Ta granica się przesuwa. I to, że chcieliśmy mieć te emerytury koniecznie 60-65 i potem nie wiemy, co z tym zrobić, z tym czasem, który się nagle okazuje takim czasami pustym, czasami niewypełnionym przez był, i teraz coś z tym trzeba zrobić. Nie wolno się temu poddać.
0: Tak mówił Jerzy Kryszak. Cała rozmowa z panem Jerzym już na naszej stronie radiopogoda.pl.

No właśnie, warto żyć kolorowo, wykorzystywać każdą chwilę naszego życia, ale warto też żyć aktywnie i coraz więcej osób, niezależnie od wieku, właśnie to robi. I stąd, proszę Państwa, trwająca właśnie w Warszawie 8. Warszawska Olimpiada Seniorów, a jutro jej wspaniały wielki finał w Parku Sowińskiego, oczywiście w stolicy, więc będą tam olimpijczycy, będzie sporo mowy o tym aktywnym trybie życia i dlaczego warto się ruszać, niezależnie od tego, ile nam PESEL wskazuje. Będą też ci prawdziwi olimpijczycy z medalami zdobytymi w zawodach, reprezentanci naszego kraju. No i będzie też studio plenerowe Radia Pogoda i nasz program właśnie stamtąd. Także zapraszamy serdecznie do Parku Sowińskiego. Ja się z Państwem dlatego usłyszę jutro o godzinie 10:00. Będę z Wami od 10:00 do 14:00. Więc jutro taka nasza audycja specjalna i bardzo, bardzo aktywna. Jak się Państwo domyślają, nie będzie więc jutro koncertu życzeń, ale oczywiście Robert Janowski pojawi się na naszej antenie w niedzielę między 10:00 a 14:00. Więc mówię Państwu do usłyszenia jutro. Monika Tarka.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Jeszcze dziś pochmurno, miejscami deszczowo, wieczorem i również w nocy. Od weekendu poprawa pogody, będzie nieco więcej słońca i odrobinę cieplej, bo od 14 do 21 stopni, przeważnie w większości regionów. Teraz uwaga na trasie S6 między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdynia Owczarnia, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia w stronę Łodzi.
19: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A MTP.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
2: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za chwilę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę na naszej antenie, ale na razie wiadomości o godzinie 18.
9: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. 12-latek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
11: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
9: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 12-latek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
12: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
9: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
13: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka w odpowiedzi. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
9: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Wrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-2-6-2 i awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. To 3 wygrany mecz Polki w tej imprezie. Wcześniej pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i Ukrainkę Oleksandrę Olejnikową. O finał zagra z Leilą Fernandez, która pokonała Mirę Andrzejewą.
15: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Pogoda.
9: Jutro pogoda ma być znacznie przyjemniejsza niż dziś. Będzie sprzyjać spacerom. W większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie. Najcieplej na ziemi lubuskiej, termometry pokażą tu 21 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30
2: tylko w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się. Na ten weekend będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego. Utrudnienia dziś wieczorem to w związku z meczem. Polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
12: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
14: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Reklama.
15: To jest Radio Pogoda i nasza piątkowa pogodna potańcówka. Krótka przerwa na najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wracamy do potańcówki.
16: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
17: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
16: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
18: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
19: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
18: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
16: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
20: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu 7 dnia rozejmu Teheranu. Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z pro-Trumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
16: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Pogoda.
16: Jutro rano możliwe mgły, a potem ma być pogodnie i spokojnie. Temperatura wzrośnie do 18 stopni, tak będzie w centrum, a miejscami na zachodzie Polski nawet 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj około 15.

0: Radio Pogoda. Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda.

0: ekonomię i logistykę,
1: zarządzanie, finanse i rachunkowość,
0: administrację, bezpieczeństwo narodowe,
1: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
0: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
15: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: Ci panowie z Media Expert.
15: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
14: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
15: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
16: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Została ostatnia reklama.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: 5 groszy z Delikartą. W delikatesach centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
1: Też chcesz imprezować?
0: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
2: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

3 i 4 FM.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
2: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
3: Super promocja!
4: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co sprawdzasz, tato?
3: A przelew z pensją.
2: Tak, co miesiąc?
3: Co miesiąc.
2: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
3: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
4: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
5: Reklama.

0: proszę panów, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nikomu
2: muzyczka cię zagłuszy.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
2: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
1: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Co sprawdzasz, tato?
10: A przelew z pensją.
9: Tak, co miesiąc?
10: Co miesiąc.
9: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
10: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
11: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wydział z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Reklama.

0: gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk właśnie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Co sprawdzasz, tato?
4: A przelew z pensją.
3: Tak, co miesiąc?
4: Co miesiąc.
3: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
4: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
7: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
6: Super promocja!
8: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
9: Reklama. Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
11: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi. Kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
10: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
12: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
10: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
13: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami.
14: To warto wiedzieć.
13: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
10: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu.
14: Sport w Poznaniu.
10: Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. A my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
15: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba było łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
10: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
15: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
10: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
15: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. Wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść pobiegać ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
10: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu?
15: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
10: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
14: Muzea w Poznaniu.
16: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
10: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
16: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
10: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
16: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
10: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
16: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
10: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
16: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym, którą była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
10: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę?
16: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, też oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
10: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
16: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu, no, przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. Krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna. I tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
10: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
14: Co słychać w twojej dzielnicy?
10: Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
14: To warto wiedzieć.
17: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod oświetlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnia na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
10: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
18: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienice. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
10: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
14: To warto wiedzieć.
19: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
10: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
20: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje, zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
10: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
20: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają.
14: Sport w Poznaniu.
20: Dla biegaczy ta trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzinie zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
10: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
20: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
10: A jesienny bieg charytatywny odbędzie się 25 października.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
1: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
0: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

Pragnienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do

0: i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też.

chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

Radio Pogoda 103,4 FM.